Anětko Njewučeknu se z wami na kupu, ale na sportnišćo a to nam čaru dumperowych mištostwo, tutež jako se so konc tydźenja baćonju wotmieli. A tam su dobyćerjo samo sekt z blešu pryskali na podesće z synuch Walčku steješe mjenujce Zejčan Paul Dumš. A gdyż se tole njetko nie možeće do cova prawie przedstajić, potom cova žadn problem nie. W obrazy, w obubiedżowaniu sme za was naszych aktualnych nuosćach w obrazach wozywili. Samo strutu byśmy popuću, zabyście se čaru wotorieka w obladać muli. Dale mamy też rjane sceny z Wotrowa w piatej stacji Beach Volleyballowej tury Radia Zatkule. A też w oblubowany radiowy format. Hej, susado, jakąc tydzienia w Żytawie świeciło, wie to 10-letny jubilej radiowego wusowania, też tam byśmy wiedzą z kameru podla. Wszystko to namakacze, kajż przeco na naszej internetnej stronie, a też w socjalnych sieciach, kajż też na app MDR Serbia.

0: Snadźam se wywjac nje spiće, wódrapajće so z wožu, krótko do biedl nasedemje, 6 hodzin cinače. Zajšwyty dzień rozprawiachmy o tym, że nie może się hiżo szucze serbska wuczba po koncepcie 2 plus zaruczyć. Krajny zariad za szulu a kupwanie lasup nam zdzieli, że nie maja za to dość wuczerju a wuczerku. Poprachowacy personal na szulach pak nie potrychi jenoż wuczbu po modelu 2 plus. Dohodla smy so zariad nadrobniejszo w sytuacji na serbskich szulach a dwuriecznych szulach wuopraszowali. W tym poryczu nitko z dżęstniejszym redaktorem Matijom Dziswokom. Wojerecy, Ralbicy, Budyszyn, Kroszczycy, to szako su miasta a wieski, gdzież nie maja serbskie zakładne szule tukwilu a zdziela samo i żadlije, żadne wiednictwo. Zmieni so to poza Matijo.
1: Hacz również żno su za jednotliwe miastna tu a tam zdziela miena słyszeć, krajny zarad za szulu a kupowanie lasup niczo nie wopkruci. Za Wojerece, Kroszczyce a Ralbice, Rieka Jeniczce, zo nie wopsadzenska procedura jeszcze zakończena, a zo to dla niczo k tomu riec nie może. W budyjskiej zakładnej szuli ma pono tomu osoba nadawki wiednictwa, hać do końca julia jedna część se przełzać, ale też tu żadne mieno, a też żadne słowo k tomu, jak od augusta a z nowym szulskim letopon dależe.
0: Serbski gymnazji drenietko 5 wuczerju a wuczerku znamieńcza nakwilnie wopuszczi, a gymnazji dretyż sam żadne wuczerskie miestna wupisać nie smie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo pjećo pedagogojo gymnazii na nuošulske lito vopušča nije lasup ani vopkručio, ani dementoval, vodmova da je skere pošitkona, zo tam zmene vopstajnje v planuanju vopkečbuja a na šelke vašne vučbu zaruča. Pritem menuja vo sebe vodriadovanja vučoku a zastaranje vučbe ze studentami vučostva, hač pak so še vodkade pravje narunaja votem zarad ničo ne pisa.
0: A jak wypada ze swójskimi wypisaniami gimnazja?
1: Tyż tu za so żane jasne haj, abo nie ze zarada, kajż pak pisaja maja za budyżin jenoś wisty kontingent miestną, kotry smidża szule same wopsadzić, a tute rozdzieli zariad na szule, gdzie su wulady za so miestna wopsadza najwecze. Przy tym złożuja so na przykład na mnóstwo referendaru a referendarku we zajszych litach, a tu dre kajne zarad za szulu a kupwanie z to nie wukadza, zoby serbskie gimnazji miestna, kotrzeż sam upisa, mógł obsadzić.
0: Myśmy tu w odkradowaniu hiżo nas wspomnieli, jeda so po promiestym taki pól serbskich wuczerjów a wuczerków wutworił, kotrzeż so jeniczce do serbskiej szulu w odkraduje?
1: Nie, taki krute pól nie eksistuje. Tola zarad spyta serbskich wuczerjów jenoś na serbskie szule w odkradować. Przyjrzym to przeco możno nie, a drude drobia, gdyż je nu za wulka, a wuczba so jinak zaruczyć nie chodzi, gdyż serbskie wuczoki na drugie szule posłać.
0: Potrebny Jack Matijo za informacje o sytuacji na serbskich szulach mies szulski maj, leto maj.

0: je na posednich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Njewjetra su čera tež v Horni Łužicy zakadźeli, kajž zdźěli regionalne nawodnistwo wohnjoweje wobory, dyrbjachu wobornice wjacore pince wuklumpač, wosibje w a wokoło Biskopic a Kamenca. Kajž zdźěli wyši měšćanosta Kamenca, Michael Preuss, dyrbja so šoferio dźensa rano hišće wosibje na dwornišćuje a wukodnej droze na wobmjezowanja nastajč. Blisko niske je štom na železniske kolije padnu a tam su na to čaj upadnili. Blisko Zorelca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranju so pak nichtu nije. Za elektrifikovanje železniske čare mjese Drežanami a Zorelcom ma so předplanovanje za druhu bojcu leca zajić. To zdjeli čara budiski zaposvanc CDU ve Sachskim krajnem semje Marko Šiman. Za prini votrisk z Drežan hač to zemic dumic je předplanovanje hižo zakončene. Sachska bje tutum prini planovanski krok vod zvjerska přeuzava. Elektrifikovanje čare so dli hač runješ bješte so Nimska a Polska hižo 2007 mjese narodnim zrečenju Zawia zawoj, ważny železniski zwisk modernizować. Polska je swoje nadroki za to miestem spielniwa. W Budyśinie są wokoło doma przy żytnych wikach wystotne doladowanie z kamerami w przychodnich tydzieniach przymierii. Przyczyna są przedpisy sakskie krajnie zamówite za datu szkit. To zdzieli na napraszanie serbsko rozosa jedna czelka budyskie bydlinotwarskie tołożność czy BWB, kotrej już dom słusza. Wystotny koncept drbi są o siebie na sensibilnych miestach, kaj przy parku aniszczu za człowieku ze zbraszeniem zmienić. Loni w lieczu su kamery przy domie instalowali, dokiż kopiaru so tam nieskutki, kajż namocne rozestajenia a przedawanie drogu. Wo do czasa je so tam po informacjach BWB liczba nieskutku zniżiwa. Wazowska gmina dobi leca z deficitom w hospodarskim planie dziewacz. Pod smużku maja 425 tysac euro minusa, kajż by komunica na zajszym posiedzeniu gminskie rado rozkładła. Tutun deficit dobi komuna ze swoich rezerwów zapłacić. K tomu przyjdzie jeszcze niemale 1,7 milionu euro, kotryż dobi gmina na swoim krutym wopsyctwie bez narunania wodpisać. Wosibite wużadanie leca z dobom je, za dostanie komuna niedzie 1 milion euro minie ze przemysłu dałka haczloni. Inwestować chce ona to dla jenoż do skiery małych projektów, szo do romady 450 tysac euro chce, żeby wazu miestrujm za most, kanal, a busowe zastaniszcze wudać. Zapadowużyski koparski zwiask wotyry nową rajnu dobu leca w Kostrzycach ze serbskim koparskim derbiom. Nedom na prinim rajnym dniu w okresnie wyższej ligi 14. augusta raje prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Kostrzycy przeciwo okresnemu pokalnemu dobyczeri Soku Ralbicu Hoki. Postupnik Traktor Maleszyce zmieje swoją prynią ru w Rakecach, a kuloczenio na horach. A to mone biechu, nasze powieszcze, kisu budyśina nastali, kis możecie na naszej internetowej stronie dalej czytać, a też w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro
2: 15 stopniu pokaza žive slepo Budyšine trošku, je so slunco vútrapalo mes mročelemi. Dopolňa je tu a tam hišče vúľadáme, dženca v biu dňa pak bude skýry pomročené, dalšie nevetra sú možné. Vostanie vici kojta a žive slepo zalieze dženca na maximálne 20 stopňu.
0: Našim koncu je šitko poriadku na počach a na drohách. Je li sa to zmení, vás tu vieza rade informujeme, za to pak trebamy sobie też waszą pomoc. Budyszyn 7.30 je nasze cisło, pod którym możecie nas zazwonić, a nam zdzielić, czy się nie dzieje prasło, chyba ze sobie mobilny błyskacz na twarzy, albo pisać nam powieść, cele jedno rzecz, to nasza app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.

Na spowne mocu je so čera tež deščovalo ve Łužicy, a tu mam dalše aktualne ličby za vas. V Komorowje pola rakec běchu 23 litrov a Prawočicach 27 litrov. Tam sme samo tež dostali foto dere pelneného měřitka. O tym šako sme tu dženca rano hižo rečeli a netko poladnime tež hišče do dalších koncov. V Nibelčicach tam su namerili 35 litrov. V Pančicach kukovie potom 21 v Rokach, a to je totalna top ličba, ja raz tak praju, tam nameriachu čera 40 litrov, v noci bichu potom ište raz 2 litraj, a v nesvačidle bichu to čera do podnia 5 a po podniu ište raz 35. A tu sme ište dostali bojesť z Boranec pola Radvorja, tam bichu 29 litrov, a tu připosłucha pisa tyž tam waleše so spolu pokażaca wulka woda po wiesnym puču dele, a to kuriozne dre tam bie, deleka weusy so potom nicy než šosto wodca dżeše, kiż woda sobu storaše, ale tyž rianne wulke jabłka. Buwie, skajkie kulne a papince te pokażachu. A kotry titul Mosok tutemu wiedru lipe hodzeć, hacz wodny muż wod Holasko. Zdjęcie nam radę. Liczby deszcza w waszym końcu.

0: Zaposłanc CDU Marko Schiman w sakskim krajnym sejmie a drudźe hižo wiele lat wobiće regiona wobkedźbuje a sobu wobliwuje. A storči při tym tež přece zaso na hranicy toho, štož može swoje funkcji zcuła docpieć. Milan Grojlich je z nim wo aktualnych wobićach a trajnych twarnišćach rečał.
1: Prenia cečina časa za strukturnu zmienu hač do konca wudobywania brunice 2008 a ciceči je nimo. A dotalne nazonienia pokazaja, w przychodnych lietach trebamy spiesznisze rozsudy a spiesznisze zwoprodzenie projektu, praje Marko Schiman.
2: Jeli so nam neż ze szlachci spieszne, dobre a dere płaczyne dzieło miestne, tyś nowo nastać dać, potom so ta strukturna zmiena nędzie tak dere radzić, kajsme to planowali. Trebamy od zjazka cyle jasne zmienu tejś firmy przy tym lipy podpierać, kociś dzieło miestne stworzył.
1: Tajka direktna podpiera za firmy, sądza za strukturną zmienu dotal można nie. Marko Schiman ma to pak tejś toho dla zatrybne, dokelć jest o zajszłych cioch lietach iżo niedzie tysac industriowych dziełowych miestnów w Hornej Łużycy zubiwo, w osobie wysokich kosztów za energię dla. A nimo to nie je konkurenca za hornio-łużyckie gospodarstwo dawno jac jenoś w zapadnej Europie, ale tejś na wukodzie, kajś razantny rozrost w Polski pokazuje.
2: Tohle trebamy za nasze wuwicze skończne jac tempa lepsze idee hać dotal, zo bychmy mogli tute wubiedzowanie tež ze zwukadasem so lepie wobarać, ale znano tež tute wubiedzowanie tež z tym zwiazać, zo lepsze kontakty do Českej a do Polskej zwiazamy, a z tym też nasze firmy tu skrócimy.
1: Ważny faktor za przychod je przy tym też elektryfikowanie železnicy między Drežanami a Zorecą. 2003 bieżdżej Niemska a Polska we międzynarodnym zryczeniu ranicu przesahowace elektryfikowanie zapisałoj. Polska je swoje nadawki ze zryczenia między tym spełniła, ale w Niemskiej so to dalej dli.
2: Tam mamy wielką nadzieję, że też ta zmiana to myślina w Berlinie nastane, za su tute 110 kilometrów nuzne trebne, za bychu one tak rec jednu taką cyle małku dzierku mez wukodnej Europu a zapadnej Europu zaczynili.
1: Zo by są jeszcze hibawo, by szak Zakska przed lietami hiżo przełzawa przed planowanie za elektryfikowanie czary. Za wotrysk mez Drežanami a Zimicami Tumicami je tutun prini krok mez tym docpiety. Przed planowanie za zbytny dziel a

0: Ja, šako dobio přiznać, zo piju rano rady šalku kofia, smiety šišće druha być, ale nešto tajke strojeho, to by to latiš nešto było. Zelene, zelowy smoothie, tajki je čera we Wojerecach rěčna motivatorka Zari Maria Šočic ze zajmčomaj přihotowała, a jedna z nich by Gabriela Korchowa.
1: Mu mama doma te došć zelowy zahodce, Dźensa sam to tež nawuku, abo widźała, że to nie jest jedno zelo, kiedy może się przeczytać, ale że może mieć z tym jeszcze zapoczynać. Na przykład taki dobry smoothie, to są też jara wiele zelo, kiedy się naprawdę może też używać, kiedy się nie trzeba przeczytać.
0: No, ja si myslu, za ma nitko tež nechto školi z vas, na lušt a apetit na taki zelový smoothie, ki snedani v zároču šako tuž to přidavku na to čakaja, zo so zeščipaja, zezbiraja a zmiksuja. Cvý smoothieový recept je nam nitko tež Maria Šočic ište sposredkova, keď bu zajče si cetelku a pisak, pisače sobu.
2: Jako zakvat za naš smoothie nie služim loko, ale vosne truški a mandle. Z mało wodu my je zmiksujemy, a mamy nydom wegetariskie mloko. Potom smy bananu a bryczku dwoich citronów przydali. A netko przyjdą wszystkie zela do tutej mieszyńcy, te szkórka, troszkę solojcie, a skadżynki. Smy to dwaj razy zmiksowali, a tak smy mieli miatwiczku, sroczu nożku, kopsiłki, babeduszku, nucka, a dołhy putnik, a tež lany wolich.
0: Tuton piatk pečich poda so Maria Šočic potom romadže z Reginu Krautzowi a dalšimi zajmcami na dalše zelowe pučovanie a to po kočinie. Štuž ce sam viac vo svodných domiacich zelach na uknič, sonich pola Maria Šočic za piatku niše zromadne zelowe pučovanie přizivi. To môžu vám tiež nedomíšte rec, kotrem času to bude piatk od pečich do sedmich večer.

Na, dumperujch mi, što stwachkunc tydźenja baćenju, tam su do bečerjo. Sekt z blešu pryskali. Na podesće ze synowych walčków stieše menujce Zejčan Paul Domš. A duš si runje tutu situaciju ne možeće s coba tak prawie przedstajić, potom to s coba žaden problem ne. W obrazy, w obubieđovanju, dumperu, smywam naših aktualnih nowosćach w obrazach wozywili. Samo z trutom byśmy popuczu, zabyście si czaru tyś wotoreka w obladać moli. Dale mamy naših nowosćach w obrazach realne sceny z wotrowa, w piatej stacji Zatkula Beach Volleyballowej Ture. A tyś w oblubowan radiowy format He Susodo, jak on stodzenia swiecił, wyżytał je swój 10-letny jubilej mianujcy, tyś tam byśmy z kamerą podla, a wiezo po zwuczynym ważnu namakacze wszystko to, nasze nowosce we obrazach, kież przeco, na naszych internetnych stronach, socjalnych syczach, a tyś na naszej app MDR Serbia.

0: Zajšwyty dzień rozprawiachmy o tym, że nie może się hiżo szucze serbska wuczba po koncepcie 2 plus zaruczyć. Krajny zariad za szulu a kupwanie lasup nam zdzieli, że nie maja za to dość wuczerju o wuczerku. Poprachowacy personal na szulach pak nie potrychi jenoż wuczbu po modelu 2 plus. Dohodla smy so zariad nadrobniejszo w sytuacji na serbskich szulach a dwuriecznych szulach wuopraszowali. W tym poryczu nitko z dżęstniejszym redaktorem Matijom Dziskokom. Wojerecy, Ralbicy, Budyszyn, Kroszczycy, to szako su miasta a wieski, gdzież nie maja serbskie zakładne szule tu chwilu, a zdziela samo iż odlije, żadne wiednictwo. Zmieni so to boze, Matijo.
1: Hacz również żno su za jednotliwe miastna tu a tam zdziela miena słyszeć, krajny zarad za szulu a kupwanie lasup niczo nie wopkruci. Za Wojerece, Kroszczyce a Ralbice, Rieka Jeniczce, zo nie wopsadzenska procedura hiszcze zakończena, a zo to dla niczo k tomu riec nie moža. W budyjskiej zakładnej szuli ma ponad tomu osoba nadawki wiednictwa hać do końca julia jedna część se przełysać, ale też tu żadne mieno, a też żadne słowo k tomu, jak od augusta a z nowym szulskim letopon dależe.
0: Serbski gymnazij drenitko 5 wuczerju a wuczerku znamenča nakvilnje v opušči, a gymnazij dretiš sam žane wuczerske miestna vupisač nesmie. Što zariad k tomu praj?
1: Zo pečo pedagogojo gymnazij na nowoszulske leto v opušča nije lasup ani v obkručio ani dementoval, odmova da je skere pošitkona, zo tam zmene v obstajnje v planovanju v obkečbuja a na šelke vašne vučbu zaruča, pritem menuja v osebje odriadovanja vučoku a zastaranje vučbe ze studentami vučarstva, hač pak so še vodkade pravje narunaja v tem zarad niča ne pisa.
0: A kak wupada ze swójskimi wupisanjami gymnazja?
1: Tyś tu za so żane jasne haj, abo nie ze zarada kajś pak pisaja maja za budyśin jenoś wisty kontingent miestną, kotry smidza szule same wopsadzić, a tute rozdzieli zariad na szule, gdzie su wulady za so miestna wopsadza najwecze. Przy tym złożuja so na przykład na mnóstwo referendaru a referendarku we zajszych letach, a tu dre kajny zarad za szulu a kupwanie z toho nie wukadza, zo by serbskie gymnazji miestna, kotryś sam upisa, mów obsadzić.
0: My sme tu w odkradowanie hiżo naspomnili. Jeda so popro miestem taki pól serbskich wuczerjów a wuczerków wutworił, kotryś so jeničce do serbskiej szulu w odkraduje?
1: Nie, taki krute pól nie eksistuje. Dola zarad spyta serbskich wuczerjów jenoś na serbskie szule w odkradować. Przyjuszym to przeco możno nie, a drude drobia, gdyż je nu za wulka, a wuczba so inak zaručić nie chodzi, gdyż serbskie wuczerki na druhe szule posłać.
0: Potrebny Jack Matijo za informacje o sytuacji na serbskich szulach mies szulski maj, leto maj.

0: pjeć mjeńšinow dosmichny do mje.
1: Nabožne słowo.
0: Mađenca Maria Klausenowa z Pančic-Kukova.
2: Smy w dowolu po puču. Jedźemy z autom po usy a rozladujemy so. Pytamy cokej. Nie namakamy ju, byrnież nam nawi praju, zo dobiała tu być. W zarodzie przy płoczystej mórz, kiż przełszo czorny lada. Hewa knidze żywieje duszy. Potajkiem nie zwostanie co druga, hać tu zastać, a so jało woproszeć. Budzie nam wotmowicz, a pucz pokazać cycz. Tak pokmurny kajś tu upada. Zastaniemy, strowimy, a so praszamy, dże cokie namakamy. Nie oczakowana wotmowa. Wun przeczelnie praj, tam budzie nydom Boża msza. Słyszy, czy jeżo zwony zwonicz? Przyńdź won na pucz, a nam prawy smier dokładnie pokaza. Rozkładzie, zo je cokie na chodce, za što mamy troszku skołana. Prahi, dże parkowaniszczo je, a dokaj mamy potom hić. Gdyż smy so zauroczili, a odjedziemy, za nami lada, a jeszcze kwilu kiwa. Što je so stało? Što je jeho zmieniło? Je naraz przeczelny, dokaż bu nam z ważnym pucznikom, czuje się so trebany? Abo mejachmy przedsudki, a jenoś z ważne ladachmy.
0: Nabożny słuch dnima dżęca na doku azamowitości farskie wikarie Maria Klausenowa z Pančic-Kukova.

0: a ste mje z dypkom na podźěvečich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Njewjedra su čera tež w Horni Łužicy zakadźeli, kaž zdźěli regionalne nawodnistwo wohnjoweje wobory, dyrbjachu wobornice wjacore pince wuklumpač wosebje w a wokoło Biskopic a Kamjenca. Kaž zdźěli wyši měšćanosta Kamjenca, Michael Preuss, dyrbja so šoferojo dźensa rano hišće wosebje na dworniščuj a wukodnej droze na wobmjezowanja nastajč. Blisko niskeje je štom na železniske kolije padno a tam su na to čaju padneli. Blisko Zorelca je ča doštoma zrazu, kiš ležeše na kolijach, zranju so pak nichtu neje. Za elektrifikovanje železniskeje čare mjese Drežďanami a Zorelcom ma so předplanovanje za druhu bojcu lieca zahajić. To zdjeli čara budyski zaposłanc CDU we Sakskim krajnym sejmje Marko Šiman. Za prvni wotrisk z Drežďan hač to zemic dumic je předplanovanje hižo zakončene. Sakska by tutun prvni planovanski krok wot zvjazka přeuzała. Elektrifikovanje čare so dli hač runje špješi so Nimska a Polska hižo 2000 AC we mjezenarodnym zryčenju zaujazałoj, ważne železniski zwisk modernizować. Polska je svoje nadoki za to mjestem spielniwa. Wazowska gmina dobi lica z deficitom w hospodarskim planie dziewacz. Pod smuszku maja 425 tysac euro minusa, kajż by komunica na zajszym posiedzeniu gminskie rady rozkładła. Tutun deficit dobi komuna ze swoich rezerwów zapłacić. K tomu przyjdzie jeszcze niemal 1,7 milionu euro, kotrzeż dobi gmina na swoim krutym wopsyctwie bez narunania wodpisać. Wosebite użadanie lica z dobą je, zo dostanie komuna niedzie 1 milion euro minę z przemysłu dałka Loni. Investować chce ona to dla jenoż do skiery małych projektów. Szo do romady 450 tysac euro chce dża we wazu miestrujm za most, kanal a busowe zastaniszczo wudać. W Budyšinje so wokoło doma przy žitnych wikach wistotne doladowanie z kamerami w przychodnich tydzieniach przymieri. Przyczyna su przedpisy sakskeje krajnije zamówiteje za datu szkit. To zdzieli na napraszłanie serbskiego rozwosa jedna czelka budyskie bydlenio twarskie dłożność czy BWB, kotrejsz tom słusza. Wistotne koncepty dobi so w osobie na sensibilnych mistnach, kajsz przy parkowaniszczu za człowieku ze spraszeniemi zmienić. Loni w lieczu su kamery przy domie instalowali, dokiż kopiachu so tam nie skutki, kajż namocne rozestajenia a przedawanie drogu. W oto czasa je so tam po informacjach BWB liczba nie skutku zniżiła. Zapadowóżyski koparski zwiask wotewry nową rajną dobu lica w Krosčicach ze serbskim koparskim derbiom. Nedom na prynim rajnym dniu w okresnej wyższej ligi, 14. augusta, raje prynie koparskie mustwo sportowej jednotki Krosčice przeciwło w okresnemu pokalnemu dobyczerie Soko Ralbice Hoki. Postupnik Traktor Malešece zmieje swoją prynią ru w Rakecach a kuloczenio na horach. A to one biechu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie a dalej też w naszej domodnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Sydom na 3 stopniu pokaza żywe slebro w Budyšinie, a uladamy tu a tam przeco zase słońco, hać do Šiponia są one przeco zase pokaza, potem skiery pomroczene, nevetra suhiszcze możne, wastanie wici kojte, a żywe slebro te docpie dżęca maksymalnie 23 stopniu.
0: Na pućach a na drohach je našim kuncu dale šitko okej, što beži kaž na štručku.
1: Serbski rozvoz.
0: A s tým môže netko tiež Julia Jankovcina, vomere zaspievač Rano v auče. Však je titul reka. Dobre ranie.

0: Zaposłanc CDU Marko Schiman w sakskim krajnym Sejmie a druhdźe hižo wele lět wobiće našeho regiona wobkičbuje a tež sobu wobliwuje. Stonči při tym přeca zaso na hranici toho, štož može svoji funkciji docpěć. Milan Grojlich je z ním vo aktuálnych wobičach a trajnych tvarnišćach rečao.
1: Prenja cečina časa za strukturnu zmjenu hač do konca wudobywania brunice 2008 a cicici je nimo. A dotalne nazonjenja pokazaja, w przychodnych lietach trebamy spiesznisze rozsudy a spiesznisze zwoprodzenie projektu, praje Marko Schiman.
2: Jeli są nam neż ze szlachci spieszne, dobre a dere płaczyne dzieło miestne, tyś nowo nastać dać, potom so ta strukturna zmjena nędzie tak dere radzić, kaj sme to planowali. Trebamy od zjazka cyle jasne zmienu tejś firmy przy tym lipy podpierać, kociś dzieło miestne stworzy.
1: Tajka direktna podpiera za firmy, sądza za strukturną zmienu dotal można nie je. Marko Schiman ma to pak tež toho dla zatrebne, dokelč je so za švrcioch lietach hižo niedže 1000 industrijowych dživowych miestnú v Hornej Vúžice zubivo, vo sebe vysokých koštu za energiju dla. A nimo toho nie je konkurenca za Hornjo-Vúžiske hospodárstvo dávno jacienoš v západnej Európe, ale tež na Vúkodže, kajž razantný rozrost v Polskej pokazuje.
2: Tohle trebamy za naše Vúviče skončne jac tempa lepsze idee hać dotal, so bychmy mogli tute wubiedzowanie też ze swukadasem so lepie wobarać, ale znano też tute wubiedzowanie też z tym związać, so lepsze kontakty do Czeskiej a do Polskiej związamy, a z tym też nasze firmy tu skrócimy.
1: Ważny faktor za przychod je przy tym też elektryfikowanie železnicy między Drežanami a Zorecą. 2003 hižo běžte Niemska a Polska ve mezinárodnym zrečeniu hranicu přesahovace elektrifikovanie zapisavoj. Polska je svoje nadavky ze zrečenia miestem spelniva, ale v Niemske so to dále dlí.
2: Tam máme vůjku nadžijo, za tyž jen ta zmena toho myslina ve Berlíne nastane, za sú tute 110 kilometrov nuzne trebne, za bychu one tak rec jednu takú celé mauku džirku mes vúkodnej Európu a západnej Európu začínali.
1: Zo by so niešto hýbavo, by však Sakska pred lietami hižo převzava pred plánovanie za elektrifikovanie čáre. Za votriesk mes Drežanami a Zimicami Tumicami je tutun prvý krok mes tým docpite. Pred plánovanie za zbytne džiel hač to Zoreca má so hišče lietca zahajíč tak Šiman. A von vita iniciativu kolego zjazkových zaposvancov z Bužice, kiž bych ho nedávno ve Berlíne všech zamovitých za jednym blídom zromadžili.
0: Vo aktuálnym wówiču a strukturnej zmienie Hornej Vúžice je Milan Grojlich z zaposłancom Sakského krajného Sejma z Markom Šimanom porečal. Časač menšinou po napoče väčších je. Dobranie! Tu z Budyského studia 20 menšinou netko ešte vúsevame a potom v biehu do podňa tiež druhá snedajnceda za ošetkých tých, kociš sú runiakle zapikli radio.

Na naswiće chcemy wiedzieć něšto dožiwić, a to možeće na tutych terminach. Tak možeće se mjestrujem w Kamjenskim muzeju zapadnije w Łužicy, juce něšto vo Wumjowstwie, wotrzeć tutun poskitk miriso na dźěći, wot dwiemaj do štyrjoch sće tam prošeni. Dźiwajće pak na to, zo w prózdninskim času nětko muzeji nima wjace šedne wotorjene, ale jenyš išće vod čtvrtka do njedźele, to pak wje zo prózdninske poskytki za dźěći tute projekty tak rec nepotrichi. Njedźelu zakonči so wustajenca z žunskim widom w Kočebuskim serbskim muzeju. Nie je to tuton tydzień niedzielu, ale przychodny tydzień niedzielu. Nietko pak hižo, piatk, sće proszeni tak rec na zakończenie tutej wustajency, a z tym sće proszeni na kofi. A to z Iris Brankačkovi, z Maju Nagelovi, z Helu Stolecki a z berlinskej fotografku Karlu Pohl, kotraž je šitkeci žony portretovała. W kole rěče potom o tym, što je na portrejach widzeć, a jeszcze ważniejsze, što nie je widzowne, se pak przyjrzym, tak recimo z Linko Majkowa. Šitke štyri wumjerče rozestaja so svojich tvorbach ze stawiznami, z krajinu, z kulturu a identitu, a pokazuje žunske perspektywy. Piatk po południu po takim, po południu cioch Serbskim muzeju w Kočebusu. A w Šulskim muzeju Stróži pola Hučiny zetkaja sojuco, zabychu so na wukodżowanie k Olba jezoru podali. W odczesocich do po południa cioch możecie tam wasze dziecko przyzywić. Popfatk w uczynia 10 euro. 10 mięczynu do 9 stymie. Dobranie!

Witam Was učobnje na Serbski radiowy program z Reszebowskiego Studia WET RBB. Przy mikrofonie jo za Was Anja Kochoj-Czwarcowa. Życzę Wam spodobną południową przestałku z Bramborskim Serbskim Radiom z aktualnymi informacjami, przynoskami a srednią leszajską muzyką. Jeszcze pićku dokładnie Wam program NET przedstawiam.

najlepi serbski uknjoš? Z tym prašanjem su se obželniki živarnje Serbskeho instituta cora zabirali, wiecie o tym słyšeš o našom žinsajšnym přinosku. Co mają serbske familie pred kvilišojskich feriach? Teke to zgenjoša žinsa planas? Nowosti zmijamy miasto drugim za was okovo serbskeho sedlenskeho ruma. Jo, a pen, co my ešte poglednú še do nového udáša našeho serbskeho tyženika Nový Sasnek. Co myslím, až sa zase upášia bez daž pri radiu.

0: W wesebnych okognuszach jo se spiwowo w rednym żiwie. Redne dożywienia cako juteke nintowe dobolomen castu na was. Sme se za to zajmowali, co su sebe serske familie predzili. Westanu doma, abo udaju se do dalokiego sveta.
1: W lešojskich prozninach buziome oglidać k mojej familii, ako bydli blisko Krakowa. Tam w bliskości juteke taki wielki rozjaseleński park, a gaż wiedro buzio redne pęcomy ze zisimi teke tam dojeś, a chołace jeden tydzień w dołolu buziomy w Chorwackiej, tam smy byli przed dwiema letoma, a jose nam wielgi interes spodobało.
2: No, nasza mina jo iši zisoni, tego dla nja musimy prozninach do dowola jeść, buzio nasz. Wielki dowol je to sa, akle na zimie nie wesnamienujo, aż my w leszu żadne liche dny, albo liche czas nie burzamy mierz. My mamy wyliszcany jazor direktnie bliskości naszego doma, a tak możemy tam, gaż jo wielgin szopfo, se kupasz. Wyliszcany jazor ma teke redne grajka niszczo, a teke wodowe grajka niszczo.
3: Ja zu sme jima žišoma a me jim svoje kom do jež do Austrijskeje, dokula sme tam namakali mauki familiju hotel. V slednich letach sme přece feriove bydlenje meli, ale com raz pičku lepje vedecháš a se nic ve všechno staráš. Dla toho máme letos taky all-inclusive hotel. My se južo v jaseli máš, mežome pen tam po Alpach vandrováš a se v jazorje kúpáš, abo jadnorje im pičku vedecháš. To bužo pak Bežko jano jaden tyžen, zbytk leša somy pön doma v Vúžice peživáš.
4: Leši urlop nie oplanované, ale naša žišonia bužo dva tyženia zaceniona a v tom času bužo mi tíky z nivu urlop ketováš jaden tyžen v Pelske, v Vagovie. Tam sme už byli gromaže s zoriakami a to je vegin kšasná strona, tam majú redný jazor v Geli s cesty ju vedu a tam môžeš se diere kúpať. Jo, a na ten čas si už jaselíme. Nažijeme se, až môžeme se vedpecevať v tom času.
0: Ja, co škúli také gotu ješo meša přitom svoja jasele, žicom šuknom pšauša redne dovolove čas. Vydarajša se diere. Zbierajša nové mece doma abo vedalokom svíša a pšišča zase strove a glucne sledk.

0: Obžilniki ferialnego kursa serbšćiny pilnje uknu w tym tyżeniu, ale nic jano to, kóżde wetpodnio a wiacor przyjdu gromadu, mogą se umieniać a wet sebie uknuć. Cora jacor su byli przeprosony na żywarniu w ramiku projekta Sroka, że o to przeszanie, kak ako dorostczon ukniąć serski, a kak, że to jeszcze lepiej. Grigo Klimio by podla.
1: Organizirowała jo workshop Sophie Redelowa wird Serbskiego Instituta.
2: Rez uknusch ja wielgin individualna wets, a myslim aż tak mamy teke wielgin czakorake przystupy uknienim, a to musimy nie kak uslejić, dokolaż aż donienta nie o to tak, der je znate w naszym kontekście.
1: Kak ukno dorostczone dolno Serbsko rez, wetych dzisiejscia gości na workshopie nażijajo sebie Sophie Redelowa nowe impulsy.
3: Mir ist Korni Klaus Weihräte, Büdlem Stugarsche, Baden-Württemberg.
4: Ach so gut, Latte, Ugnoszerski.
3: Samnio, jo to Seimne, er mam na Rätsel wiele Spaß.
1: Klaus Weihräte hatte druge Obschilnik Idee napisach na wielkich Plakatach, co jim fehlo jo pschi Ugnenju.
3: Wichtig ist einfach, dass alle erreicht werden oder dass mehr Menschen erreicht werden. Auch dranbleiben, zum Beispiel über einfache Texte für Erwachsene in einem Anfängerniveau, über interessante Themen und dass auch Nicht-Akademiker mitgenommen werden.
1: Lebsche digitale Medien am Material, ihr Subschaschane, Rono Sattig, ak njebitle ve Wujitze, ako Martin Balaschke z Balinje.
5: Mein Problem, ako Uknik, Rätze, jo, aż te Materiale, co dajo, nie mogu tak derje używać, dokolasz jo na stronie instytuty tam jo niekaki schowa, ne?
1: To właśnie teke za pobytowania serskiego programa wet RBB, żeż se interesiruju za nagrawania mamino rycnych we rozkłosowym archiwie. Druga ważna instytucja przy rycnym uknieniu jo szula za dolno sersku ryc a kulturu. Ako zwieście sliżarki a sliżarje serskiego instytuta jo najwiecze żiel do rozczonych, ako żynca ryc uknu, oglidał jadnomu kursoju teje szule. Ta by działa pobytować jeszcze więcej kursu, dlejszy ferialny kurs, więcej online.
6: Wiele nie widzim ako realistyczne, aż możemy to zmienić, dokolaż te umienia są eben tak.
1: Woni szulska wiednica Uta Henschelowa a pokażona obgranicowane resursy. Przypowiedziała ją pak nowość, organizirować ksie prydny raz rycny kurs w Berlinie. Pedla szule a tego prywatnego dają jeszcze projekt Zoria. Janine Cinke-Saxowa sobie życzy, aż to rycne gniezdo wydeśnie se więcej wetwerio.
7: Ich habe drüben bei Zoria aufgeschrieben, dass es mir wichtig wäre, wenn man daran teilhaben könnte, ohne Teilnehmer zu sein.
1: Wenn eine Jadnutschka, Lusek się wet Zorio profitirowaś pak przez więcej umienne ze zjawnostczu. A rozczeca Litzba, co mec teke pedla swojego żyła, pla Zorio uknuś.
5: Ja bym rad miał niekaki Či měsícný žorjakový kurz, abo tak. Zorjakový kurz, ja přišel. Takuláš, ja mám živo, und za mňa jo to před dvojko. A takhle kratší formát jo by bylo lepší za mňa.
4: Also kratší, ale intenzívne.
5: Kratší, ale intenzívne, jo. Ako ten imersívny formát. Imersívny formát za živá šerie.
1: We workshopie stajo Sophie Redelowa ešte dalšne pšašanie. Kak uveno, že još ako uknins sersku rec ve svojom šednem dňu vece užovaš, teke gaš ju deri ešte nemežaš. Vena predstajo ideju, kak by mogalo se to ražiš.
2: To je linguistic assertiveness, to groni až lúže vielgin sebie viedomne. Ze serskeju rece duce su z javnosti.
1: Rozmej, obžilniki deje iš do lode a jadnore uprobirovaš serske pejedaš, zahopiš s jadnem dobro žen a gledaš kak ta druga vesoba reagirujo. Žeden čach meš rec v zjavnosti užovaš, to je ten cíl. Budu se to obžilniki zviriš? Reakcije su mješane.
8: To ma se za mojim sašnjim v vele veci, pokovo pojedaš ho bedeli šikno sobocniš, če je tak, ak je taki flashmob, ja, až v nento šikno ho se srednjega kurza venšli, až te v samsne loce napšikvat, či stori raz za sobo svišali dobro žena, bo vitej. Also to mam ja za jednu veliki zajemnu ideju, also a aktivitu, a ja by to veliki vitava.
9: Bin ich mir nicht sicher. Na, weil es eine Überwindung ist, einfach. Jemand Fremdes in einer anderen Sprache anzusprechen, wo man nicht erwartet, dass er die spricht.
4: So gut leider to tak schisch gosnasch, sagt er dir. So, so müsslich.
10: Dokulasz, jest myslim, aż są nie dobre pojeda serskoriec.
11: Dokulasz, ty sama nie pojedaś tak, der je masz takie czach, dla drugich to uprobiłowasz.
10: Ja, ja, to jest problem za mnie.
12: Dneska ja nie budu to cenić.
11: Ale groń mnie co godla.
12: Ja myslim, aż prze wiele ludzi nie lubują Serbo, a gronje źle w Serbo, dokulasz weni dostaną więcej pieniędzy. Na przykład do tych miejsc chosze busaje nie są tak wytwojone za długich kulturów.
0: Wiele zahima obstoje serskorec jeszcze lepiej uknąć, jo ju szuzi a wiece ofensywnie nawożować jesejoności. Tam są pak nadalej obmyslenia. To są byli zasiście wczorajszego workshopa w ramiku projekta Sroka a ferialnego kursa za dolno serskorec.

Joch, toż, co se w serskiej rycy ulicowaś, ma zinca gężbu na takie rozgronowe wiecze rundze w serskim muzeum chyba chęsze buzu, wetzigar pieszych wetpodnia burza tam serskie blido. Gęść Jozinca Pieczczożynski wędziła jako trener w rycnym projekcie Zoria Deśnie. Win ulicu Jozinca Jacora, jak jo przyszedł z domu niskie garnie szlazynskie do Dolnej Łużyce. Młody polski rycny entuzjazm Jast se južo dvojko zajmujo za małe rice. Mimo Görno-Schlasinske a Dolno-Sarske rice se teke za Vilamoščina zajmujo, to zlednajo mikrovarianta Schlasinske rice. Na Sarskem bliže ulicu v svejich nazgenjenjach s menšinomi ricami a svejich pracovanjach je zdžaržaš. Kaž se za to zajmujo še dejali byš, žinca vedpodnja zegar pješih v Sarskem muzeju.

0: RTB. Serbski program. Powiedzci.
1: Tu biły przednik we blotach, o myżosze iści drogowaś. Dżendrowaś w choszobusu w oficjalnych dokumentach jo nadali obswadne, a w choszobusu jo se palilo w wytwaduani. To a dalszne dłości myżosze nie to słyszasz w naszych pojściach. Przy mikrofonie jo Stefanie Krautzholz. Pla dubiojego przednika, to jo eichen procesjonsspina na Nimski, su wytyriety szake groble w dolnych plotach. Ten przednik jo teki problem w wszych żelach wielkiej bykojskiej gminy, kiteraż jo żel gynych plotu. To zwelje su namykali w pinkuej drodze okolo grodojskiej drogi, w kurowym parku, a teki na szpotniszczu we Wierbne, a przy Rzeszuni w prawozu. Przy szuli w Brazynie, przy Rzeszuni we Wierbne, a na Kjaciobie na Gerach są wytrzebnuli te dubiowe przedniki, któreż są namykali. Groble pak są przystupne w Bekołach, a gyszy a tudejszne mogą nadali colnować a padliwać. Takie skolia są myżosz oducybysz a wandrować groni Bekojski amt. Wen pokażą na to, aż dubiowy przednik może iść styri pięć tyżyniu prezentny. Potem budu te gusince se zapšišć, a ako mjate like v naturje duce. Tak tojko daš se kušte obglednivje pogibuvaš v naturje. Žiži v Ljubnjuje pripomagaju, aby dubjuje pšednik jim veci neskaze živenje v blotach. Zato natvaje kaščiki za sukurinki a netopirju. Tej druženje stej přirodnej vinika togo dubjovego pšednika. A žiri te škodne insekty. Sukurinki, ježe lubite gusince, netopyljam šmokujete mjatelje. Tež smycnuju o wiele rako štruženu, ka mogu ščit ljuži smycniš. Tak jo ta myslicka. V hoše zakladneje šule Ljuba v Ljubnuje želaju uknice a ukniki togodla s kljapacom a drevom a tvarje te kaščiki. Mesto Ljubnuje petpirujo. Material přižo v Blošenskiego biosférového rezervata te UNESCO. To celé jo žil štategie, nico přeživo dubjovým přednikam ukbaš. Slizena jo, a šteke v obluku Ljuba šule jo lito sa vjele dubo obškeženych přes toho přednika. Prošobusu jo dali zvádatla džendrovania. W juniju jo mieszczański parlament w Choszebusu obzamknuł, aż zastojnstwo, mieszczańska zgromadzina a cesnoamtskie w Choszebusu nie smieją więcej dżendrować w swoich dokumentach. To groni, aż nie dzieje się użyć substantywy, w których sznuczy jo gwizdka, albo na dalszy part markirowany jo, a szukne rody są minione. To są eksplicitnie teko obzamknuli za sesku rec. To nie akceptują już szolta, Tobias Schick, SPD. Přicena jo, až to obzamknenje v mieszczańskej zgromadzinie přestupio glóno ústaki miesta. Šak jo za Choszebus južo zredovane až přeci debe ženskeca a muskeca forma pemenovana, kaž nie jo žedna neutrálna forma možná. A v tej je v svej přospie pominala přeci jano generijski maskulinum užiš. Už je togo Schick nemeni, až jo obšaunione, frakciám, vesným přiradám a grémiám předpísaš, kak veni deje písaš abo pojedaš. Togodla musí vytpojedná přosba dla džendrovania v septembeje išči raz do mieščenského parlamenta dla vytklosovania. Když většina vytpyslajnců vystanio při svojom jo k zakazeniu džendrovania, bude šik tomu išči raz pystakuvaš. V tom páže musí komunálny nagled rozsúžiť v tej nastupnosti. V Choszebusu je sa cora viac palilové vytvarovaní v Strobicach. Dobrá pújsť pri tom jo, nicht nie sa zranil. Škody sú jano nastali pri materiálnych vecach. Zachopil jo ten ogin v kopice palky v palkaní. Ognivo obera neomyslela evakuírovať ten dom. Jano to vytporanie doma z pionice jo bylo upomínanie. Až to napil jadnáštších sú gasili ten ogin. Přijeli sú povolenská ogňová obora z Choszebusa a dobrovoľná ogňová obora z Chmielova a Žolova.
0: Jadro.
1: Wetro jo gradu wytminaty. Žinca aż do 7,2 gradu šoplu gužo. Wicze budu temperatury uše, ga 2,3 gradu. Noce nastwyk myžo se iš. Chtoš, co se wicze kupat iš, deja to dopeludnio getuaš. Pyn ga bužo slunsko svišiš. Po obježe jo nebio wicze pekšity.

0: serialne, kompaktne kursy gase przewieżą tuchylu we szuli za Dolnosarsko-Rejca kulturu ho we mieście. Jo, a co te kursysty tam gotują, to sme już mieli w naszym programie, to co już zgonili, ale to bużo teke w nowym udaszu naszego sarskiego tyżynika nowy casnik tema, to jome rono przeraziła już Katalin Poradzkoc, ta szef-redaktorka, która się nynto przy telefonie. Dobry dzień, Katalin.
1: Na dobry dzień, a na kuszty patio ferialny, albo kompaktny kurs rzecznej szule pedla, a coż wy nie maszo, ale my mamy, my możemy to pokazać, jo to jedne kubkowe foto.
0: Foto we tych obrzelniku letosnego kursa?
1: A se we tych docentów. Dokula szczerze dla nas miastem dwójka tradicja, aż my wyzjawiamy toż to jedne foto, a coż jo jedne, to jo ta przybierająca liczba obzielników, dokulaś tego letosa startują nieco niżej 100 ludzi z a zwęka w użycie do feriowego kursa, aby dolną serską rzecz uknuli, zwucowali, a serskie kulturne żywienie dożywili.
0: Mm.
1: A my, nasza redakcja, my życzymy im wiele wiosła uspiecha przy tym.
0: Nen to bużo teke jedna brizantna tema w tym nowym udaszu?
1: To se wie, dokolaś ten negaśny gospodar słowiańskiego grożysza David Chmelik jo se mocnie krytizirował, dokolaś on nie zapłacił z liczbą wanki. Skońcnie jo węszeł do insolwencji, a już o miasece dwójku jo grożysza zacenione. A miasto wytoszo pyta nient teke nuznie za nowym ob gospodariowarium. Ale David Chmelik jo zachopięk, albo w zajrzonym tyżeniu, staje z jawności. To jo było do tego sieśko jego dojśpisz, ale w Raduszu jo on zajrzony tyżyn obydlariam a przepożycnikam rozkład psicyna za nierażenie. U tej gierzbie jo net swój nowy projekt przedstaje. A co toż te psicyny są? To może już dla nas czytać.
0: Joga ten feriowy czas su porozniny, jo te nieco za dzisi pyta ten raz?
1: W toszczom udaszu takie nieco jeszcze nie mamy, ale lub dzisi wiasy, że se dokulasz w przyrodzym udaszu zmijamy nieco wysebnego za was.
0: Co my jeszcze nieco uzwignusz, Katalin?
1: Jo, na każdy pad, dokolaż myśmy mieli tak dwa kulturalne wierażka, już o zachopięk Julia, wóżeska filmowa Przeglidka, już się wrosiła, a tomu się wiaselują, mi się sta wysybnie lubowarie filmu, a takie amatorskie filmowarie, dokolaż to równocześnie takie ubieżowanie, a toż to ubieżowanie ma nieco nowy termin, a nowe miejsce. Nieco jo wóżeska filmowa przeglidka w programie kinowych nocy pod gołym niebiom, a to w Chmielu je. A które filmy su tam pokazali, lec su tam serskie filmy pedla byli, to zgoniesza teke u nas. Ja, a mimo tego jo teke niemsko-serski ansambl Hosibus wieszy swój 50-letny jubilej. Tam mamy takie jedne obrazy, a wy zgoniesz, który jedny program su tam przedstawili.
0: Mm.
1: A mimo tego, zgoniesz dla nas, co poprzam sztyce za tym projektem Tru Wuzica, albo Tru Lausitz, w ogóle to debysz taki podcast.
0: Myśmy narskie, a myśmy się jaseliś na nowe udasze naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Dziękuję za Katalin Poradzkoc, aż co nas informowali.
1: No, przosym.

Gledamy na finalne grasza we Swietowym Miejscarstwie Balokopania we USA rono cora na 14. juliju na Narodnym Swiezieniu Francojskeje jo szpański team dobył, a to z 2-0. Szpańska stoi z tym we finalu. Zinca wiacor zrozużio, kto bużo przeszłonik Szpaniario. Argentinskie graju przeszło Englandariam. To dwójko nieoficy dało, Přitom kuše drje mysli na miestarstvo leše živečnosťostu 6-8 ako jo Diego Maradona za argentinsku šćelju vrota ze svavniju ruku Boga. Graše z ruku ako njeo vižel sudnik a ako jo vjadvo krosudnemu dobešu. Žinca drje argentinske mústvo žednu ruku netreba, obe mústvje grajote na neušem nivouje. Vestanjome napnete za Zašvicanje bužo zegar živešich jacor. A ujo naša muzika čeženja k temje Balokopanje.

0: A co my peglidnuż do wiczejszego Możinskiego magazina, mikrofon przepadają ninto wiczejszemu moderatoroju.
1: Hej ho, a witajszo na nowy bubak. W studiu jo za was jako prilichkeit. Jo, wiczej jo zase tak daleko, nowy bubak jo ho. Pasujucy k startuju prozninu, jo nasza luba Johanna Schernikoitz nieco za was przygotowała. Wena doperucjo wam najlepsze drogowańskie cile, a jo se za to teke waszych sobu ukniku obszaszała. Co jo przyszło wen, w nas gynioszo wicze. Jo, a teke nieco aktualniko mamy za was. Karolin Kühne, jo była na koncercie w Bruno Mars w Berliniu. Co jo wena tam dożywiła, a kak jo se jej koncert zbedupał, rozprzawia wam teke wicze. Mimo toga w programie? Ja. Jo. Z tym aż som wam już w sletnym ustrzewaniu nekotare fakty w Cwietowego Mejstarstwa w Kopeńce, w USA, Kanadzie a Meksiku ulicował, co my krótko do końca turniera jeszcze raz poglednuż na zachatne tyżynie. Kto jo przechwatał, kto obtużił. Które są najwesebniejsze okugnusza tego turniera, które najwięcej obzwadne. Jo, to šo víče. Petakem zašajtušo váš bubak.

Wšitnje žince jo vam kazane na rozgranjanski koncert s duom ledaco ze znatejo spiwarku Hauptmanojce Lenu, kotaru ščorono słyšali našom programje Sivje, až bože tege žinca Vjacvar serski spiwaš, a to v koncertovem zalu BTU kampusa Hršebuzu Knoravje, to jo v tvarenju 7 zastupio liche. Jo a viče, słyšeš opra nas, kak jo b rozgranjanski koncert, mja za drugim. Za žinca musimy se z vami rozognować. Przy mikrofonie ja była Anja Kochoj-Czwarcowa. Mejša se derje.